Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Już czwartek, 16 dzień lipca w kalendarzu, godzina 6 wybiła, czas na wiadomości o poranku.
1: Bliski Wschód znów na krawędzi. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej celem był system wczesnego ostrzegania i miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zakończyły kolejną falę precyzyjnych nalotów na Iran. Dowództwo CENTCOM podaje, że celem były centra dowodzenia, stanowiska rakiet i dronów, obrona przeciwlotnicza oraz instalacje wojskowe w rejonie strategicznego portu Bandar Abbas nad ciśniną Ormus. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J grozi 10 lat więzienia. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Krzysztof Zasada.
2: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 tysięcy złotych. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
3: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 tysięcy złotych na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
2: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
1: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie? Gdzie ma powstać lotnisko? To sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy.
0: Sprawdzamy prognozy od samego rana. Na razie we Wrocławiu dość ładnie. 16-17 stopni na termometrach. Będzie tylko lepiej i cieplej. Do 26-27 maksymalnie. A do tego sporo słońca i tego się dzisiaj trzymamy. Budząc się wczoraj, myślałam, że to już czwartek, a tu proszę bardzo, dopiero albo i już ten czwartek nadszedł. Po 6:00 witam was serdecznie, Oliwia Ciszewska, zaczynamy!

MC Hammer, You Can't Touch This. Od samego rana w radiu gra. Mam wrażenie, że to taka piosenka poranka, bo wielu z nas jest bardzo mało dotykalskich od samego rana. Raczej chcemy spokoju. No i tego spokoju życzę Wam oczywiście na cały dzień, ale niespokojnie będzie za chwilę, bo sprawdzimy, komu dzisiaj możemy złożyć życzenia. No i oczywiście oczekiwać czegoś słodkiego do kawusi.

0: Skoro czwartej i już po szóstej, to zerkamy do naszego kalendarza. 16 lipca mówi jedno. Imieniny obchodzą Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. To wszystkie imiona, jakie na dziś znalazłam, ale możemy świętować jeszcze dalej. Mamy Dzień Kawy Domowej i Światowy Dzień Węża. Lepiej nie świętować tego razem, a przynajmniej nie w jednym pomieszczeniu.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
1: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Biedronka.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

wakacyjne rano i dobrze, lecimy dalej i budzimy się dalej, ponieważ Wrocław szykuje się na prawdziwą muzyczną ucztę w ten weekend. 17 i 18 lipca to właśnie w tych dniach powraca festiwal Wrosound, który ponownie zamieni okolice Impartu przy ulicy Mazowieckiej wielką scenę pod chmurką. W programie między innymi amerykańskie trio Son Lux, nominowane do Oscara za muzykę do filmu Wszystko Wszędzie Naraz, Alice Phoebe Lou, a także polscy artyści Kacperczyk, Daria ze Śląska i Dawid Tyszkowski. To oni pojawią się już za chwilę w naszym mieście. Czyli jeśli ktoś planuje weekend z muzyką, no to nasze miasto daje wybór. Można siedzieć w domu i słuchać playlisty Letnie Hity, ale można też przyjść na Wrosound i sprawdzić, co grają ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robią.

0: Znane jest takie określenie, że my Polacy to latynosi Europy, dlatego lubimy takie gorące rytmy i hity pełne słońca. Michiko już przed chwilą mogliście usłyszeć na naszej antenie. Jeszcze sporo będzie się działo, między innymi Luna i Bailando. Tak sobie pośpiewamy, no i mam nadzieję także zatańczymy przed godziną siódmą.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
1: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Sprawdzamy prognozy od samego rana. Na razie we Wrocławiu dość ładnie. 16-17 stopni na termometrach. Będzie tylko lepiej i cieplej. Do 26-27 maksymalnie. A do tego sporo słońca i tego się dzisiaj trzymamy.
11: To jest Radio Gra.
12: Rocket, rocket.

0: Jonathan Liwka i PZ obejmuje noce na antenie Radia Gra. My ostatnio obejmujemy noce mundialowo, oglądając mecze i patrząc, kto awansuje dalej. No i w końcu wiemy, jak już będzie wyglądał finał. Wczorajszy półfinałowy mecz skończył się wynikiem 2-1 dla Argentyny. Anglia niestety powalczy tylko o trzecie miejsce. Ta walka w sobotę o 23:00, także bardzo, bardzo późno. A w niedzielę będziemy mogli oglądać piękny finał Hiszpania-Argentyna o 21:00. Będą także muzyczne atrakcje. Ja nie mogę się już doczekać i wiem, że nie jestem jedyna, bo ostatnio widziałam zdjęcia Victoria Beckham na trybunach. Lekko się pani nudziła, no to w trakcie finałowego meczu myślę, że będzie już nieco lepiej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zdradziłam już co nieco, jak wygląda mundial z mojej perspektywy, ale więcej szczegółów oczywiście w naszym serwisie sportowym, który już po 7:00 razem z raportem Radia Gra i prognozą pogody, dlatego słuchajcie uważnie i lepiej już teraz. Zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRO Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Czwartkowy poranek, już godzina 7:00, czas na raport Radia Gra.
16: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Na początek porannego raportu. Remont ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej we Wrocławiu, który idzie pełną parą. Ekipy budowlane przystąpiły do frezowania starej nawierzchni, następnie wymienią sieci podziemne. Przypomnijmy, w związku z pracami Kminkowa zamknięta jest dla samochodów na odcinku od Kaparowej do Lukrecjowej. Przejazd zachowują jedynie autobusy MPK. Dojeżdżając do pętli autobusowej, dla kierowców wyznaczono objazdy ulicami Kaparową, Melisową, Ludwisarską i Kominiarską. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 300 metrów drogi, poszerzenie i wzmocnienie jezdni do pętli autobusowej, remont dalszego odcinka wraz z wykonaniem poboczy z Kruszywa oraz budowę chodnika po jednej stronie ulicy. Inwestycja realizowana jest w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca roku, a ich koszt wyniesie niemal 3 miliony złotych.
1: Radio Gra ostrzega.
16: Po intensywnych opadach deszczu do Wrocławia wracają wysokie temperatury. Co zrobić, by te nie zaszkodziły naszemu zdrowiu? Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarka rodzinna z Wrocławia, podpowiada, byśmy przede wszystkim unikali przegrzania organizmu.
17: Nie wychodzimy w południe z domu, nie chodzimy po rozżarzonych ulicach. I szczególnie jeśli jesteśmy osobami starszymi bądź małe dzieci, wychodzimy na dwór rano i wieczorem się przewietrzyć, czyli unikamy przegrzewania.
16: A jeśli wychodzimy na słońce, koniecznie zadbajmy o nakrycie głowy. I na koniec z porannego raportu trwające intensywne przygotowania do tegorocznej odsłony Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego. Jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów będą taśmy rozwieszone między wieżami i innymi budynkami Oleśnicy.
18: Najdłuższa, licząca 163 metry, połączy Bazylikę z Kościołem Świętej Trójcy. Powstaną też trasy prowadzące do ratusza i Zamku Książąt Oleśnickich oraz kilka krótszych odcinków. Sam festiwal odbędzie się od 14 do 16 sierpnia.
16: Te relacje przygotował Piotr Paszkowski. W Radiu Gra o Poranku. Czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Argentyna w finale Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Anglią. Spotkanie dostarczyło ogromnych emocji. Do 84. minuty Argentyna przegrywała 0-1 po golu Antonego Gordona. Wyrównanie przyniósł Enzo Fernandez, a zwycięstwo zapewnił drużynie Lautaro Martinez w doliczonym czasie gry. Po ostatnim gwizdku w Argentynie rozpoczęło się liczne świętowanie, a niebo rozświetliły sztuczne ognie. Spotkanie określane przez lokalne media jako mecz stulecia. Wielu kibiców podkreślało, że emocje sięgały zenitu, a zwycięstwo nad odwiecznym rywalem ma dla nich szczególne znaczenie także ze względu na historyczne animozje między krajami. W niedzielę Argentyna zmierzy się w finale z Hiszpanią i stanie przed szansą obrony tytułu Mistrza Świata.

0: Dziś Wrocław już bez opadów deszczu, z przewagą słońca i wysoką temperaturą do 27 stopni Celsjusza w cieniu, mają pokazać wrocławskie termometry. Ale zanim słońce pojawi się na dobre, w mieście o poranku mgła. Ciśnienie wciąż stabilne, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali, ale po południu zacznie delikatnie spadać.
1: I proszę bardzo, jak ten czas szybko leci. Dopiero co witaliśmy się w poniedziałek, a to już czwartek w kalendarzu. Bardzo przyjemny czwartek, bo ma być również bardzo słoneczny. I oby jak najmniej na ten moment burz i deszczu, bo chcielibyśmy trochę skorzystać z tych wakacji. A korzystamy także muzycznie, hity pełne słońca. W tym momencie już widzę, co się szykuje. O, proszę bardzo, będzie naprawdę dobrze. Najpierw Robert Miles, One and One, a później Dawid Podsiadło, Sezon. Tak wchodzimy w godzinę siódmą. Oliwia Ciszewska. Zapraszam, gramy.

0: Dawid Podsiadło o współczesnej miłości. Trochę takim nawet letnim romansie, bym powiedziała. Takie hity pełne słońca od samego rana w Radiu Gra. A teraz już nie o słońcu, a o gwiazdach, ponieważ przechodzimy do naszego horoskopu. No a te nas dzisiaj nie straszą, nie czarują. Po prostu dają nam się cieszyć z pięknego letniego czwartku. Jeżeli jednak już mogę coś powiedzieć, to powiem, że warto się skupić dzisiaj dalej na uprzejmości i kontaktach z drugim człowiekiem. Kawusia, wyjście do kina ze znajomymi, to dzisiaj uskuteczniamy. Wodnik dodatkowo będzie czuł, że musi nadrobić pewne zaległości, ale mogą to być równie dobrze zaległości w kontaktach towarzyskich. Zodiakalne ryby, do was kieruje również krótką radę. Opanujcie emocje, a wszystkim będzie się spokojniej żyło.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Szyba! Nossa!

0: This is what you came from. Calvin Harris od samego rana rozbudza nas na ten dobry czwartek. Wspominaliśmy ostatnio w naszych serwisach o tym, że Robert Lewandowski już wyruszył do Chicago, odbył pierwszy trening. Dokładnie wydarzyło się to we wtorek. No, ale internauci dopatrzyli się, że jego żona w tym samym momencie bawiła się w Warszawie na koncercie, co oczywiście wywołało niemałe zamieszanie w sieci. Anna Lewandowska jednak odpowiedziała na krytykę fanów i niefanów. Cytuję, dorosły mężczyzna nie potrzebuje, żeby żona odprowadziła go do nowej pracy. No i tu się zgadzam w 100%, pani Aniu. Powiem więcej, taki mąż to pewnie nawet sam sobie potrafi uszykować drugie śniadanie do pracy. Wystarczy tylko trochę wiary i zaufania.
1: Reklama.

0: oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
9: Po reklamie.
10: To jest...

0: wakacyjne rano i dobrze. Nastrajamy się pozytywnie na czwartek, no i na kolejne dni, które naprawdę pięknie się malują, bo już na przykład od 18 lipca, czyli od najbliższej soboty, przez 3 wakacyjne weekendy będzie można za darmo oglądać filmy na świeżym powietrzu w nowym miejscu. Na początek na Partynicach w repertuarze zobaczymy Grzeszników, później kultowy film Wielki Szu, a finał na początku sierpnia odbędzie się w formie kina samochodowego. Wtedy filmy będzie można oglądać bez wysiadania z auta. Ale takie kina samochodowe mają też wiele plusów. Innych, przynajmniej jak nakruszymy popcornem, to sami będziemy musieli to później posprzątać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zapisujcie szybko tytuł i dodajcie do letniej playlisty Magnetic na antenie Radia Gra. Do godziny 8 na naszych playlistach pojawi się jeszcze sporo letniaczków, hity pełne słońca, Sam Feld, a także Trips i Kubańczyk. To jeszcze przed 8 w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Dziś Wrocław już bez opadów deszczu, z przewagą słońca i wysoką temperaturą do 27 stopni Celsjusza w cieniu, mają pokazać wrocławskie termometry. Ale zanim słońce pojawi się na dobre, w mieście o poranku mgła. Ciśnienie wciąż stabilne, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali, ale po południu zacznie delikatnie spadać.
3: To jest Gra FM.

0: Dobre granie od samego rana, tak pozytywnie wchodzimy w ten czwartek we Wrocławiu. I trochę również sentymentalnie mi się zrobiło, ponieważ przeczytałam, że już dokładnie 70 lat temu stanął na naszym wrocławskim rynku pomnik Aleksandra Fredry, który to właśnie 70 lat temu został odsłonięty w sercu miasta. Co ciekawe, wcześniej przez ponad 70 lat stał we Lwowie, a po wojnie trafił na krótko do Wilanowa, by ostatecznie znaleźć swój nowy dom we Wrocławiu. Dzisiaj to oczywiście jedno z najpopularniejszych miejsc spotkań i jeden z symboli naszego miasta. Można więc powiedzieć, że Fredro ma we Wrocławiu naprawdę imponujący staż, nie tylko w tym, jak pięknie prezentuje się w rynku, ale również w tym, jak bardzo potrafi nam pięknie towarzyszyć w oczekiwaniu na znajomych, którzy co chwila tylko piszą, że będą za 5 minut. Na pewno tak będzie.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Powoli jesteśmy coraz bliżej ósmej, a to czas dla naszych reporterów i dziennikarzy, którzy pracują na to, abyśmy wiedzieli nieco więcej. I tak jak ja tutaj zamknięta w studiu, jak księżniczka w wieży, czekam na te informacje, tak mam nadzieję również i wy w drodze do pracy wyczekujecie najświeższych informacji z regionu, kraju i ze świata. Będą także informacje pogodowe już o ósmej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Każde zadanie.

0: OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach jest już godzina 8, czas na raport Radia Gra.
7: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynam od wyników rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Ponad 9100 kandydatów ubiegało się w tym roku o miejsca w placówkach. Wśród nich około 4000 to uczniowie spoza miasta. W pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowano ponad 8400 osób. Wciąż dostępnych jest ponad 1100 wolnych miejsc, głównie w technikach, szkołach branżowych oraz wybranych liceach. Teraz zakwalifikowani kandydaci mają czas do 21 lipca na dostarczenie oryginałów dokumentów do wybranej szkoły. Brak wymaganych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca. Ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc zostaną opublikowane 22 lipca. Dla osób, które nie dostały się do żadnej szkoły lub chcą zmienić placówkę, przewidziano rekrutację uzupełniającą w dniach 23 i 24 lipca.
8: Twoje sprawy.
7: Do Wrocławia wracają wyższe temperatury, więc w szczególny sposób musimy w tych warunkach traktować nasze zwierzęta domowe, a szczególnie wychodzące na spacer psy. Doktor Sylwia Kajdasz, lekarz weterynarii z Wrocławia, podkreśla, że szczególnie ważne jest pamiętanie o jednej podstawowej zasadzie.
9: Ja zawsze mówię, trzeba wstać ze słońcem i iść na wczesny spacer. Może być nawet bardzo długi, natomiast kiedy już będzie duża eksploatacja na promienie słoneczne, nie wychodzić, tylko na szybkie pierwsze potrzeby fizjologiczne i spacer dłuższy o zachodzie słońca.
7: Trzeba też pamiętać o częstym dawaniu psu świeżej, chłodnej wody i niezmuszaniu go do intensywnego wysiłku w czasie upałów.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Strażacy muszą uporać się ze skutkami nawałnic. Od wczoraj zanotowano ponad 600 interwencji, najwięcej na Dolnym Śląsku i Śląsku. A dziś IMGW ostrzega przed ukropem. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w 7 województwach centralnej Polski. Termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza, a więcej o pogodzie dla Wrocławia już za kilka chwil. Rafał Jędraszek, o poranku w Radiu Gra. Czas na kolejny raport sportowy. WTS Sparta Wrocław odniosła kolejne zwycięstwo w rozgrywkach U24 Ekstraligi, zdobywając 34 punkty. Najskuteczniejszym zawodnikiem wrocławskiej drużyny żużlowej był Marcel Kowolik, który zgromadził 14 plus 1 punktów. W trakcie zawodów kluczowe okazały się biegi wygrywane przez duet Marcel Kowolik-Anders Rowe, którzy dwukrotnie zdobyli podwójne zwycięstwo dla swojej drużyny. W ostatnim biegu z udziałem wrocławian duet Kowolik-Gasts ponownie pokonali rywali z Torunia, przypieczętowując zwycięstwo Sparty. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska pokonała zespoły z Leszna, Torunia i Zielonej Góry, umacniając swoją pozycję w tabeli U24 Ekstraligi. Czwartek ma być gorącym dniem we Wrocławiu, do 27 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry, i to w cieniu. Po ustaniu mgły w mieście, propos cienia, powinno zagościć słońce. Zajdzie punktualnie o 21 i do tego czasu ciśnienie spadnie, ale spadek rozpocznie się dopiero po południu. Na razie na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1020 hektopaskale.
6: Ciekawa jestem, czy dzisiaj Kawusia na ciepło, czy na zimno. Ja muszę się przyznać, że swoją właśnie schładzam w naszej redakcyjnej lodówce. No i mam nadzieję, że również pyszną będziecie Kawusię mieli i wy. O poranku smacznego śniadania i hitów pełnych słońca już teraz, po godzinie 8. Ava Max, Sweet But Psycho. Zapraszam, Oliwia Ciszewska, na kolejną wspólną godzinę naszego radiowego poranka.

Męskie granie orkiestra, nareszcie. Ciekawa jestem, czy ktoś powiedział to po wstaniu z łóżka, że w końcu, nareszcie udało się to zrobić, ponieważ jeżeli macie problemy takie ze wstawaniem, to mam dla was małe pocieszenie i ostrzeżenie równocześnie. Naukowcy sprawdzili, że niedosypianie może mieć wpływ nie tylko na humor, ale też na naszą wagę. Osoby, które śpią za krótko, częściej podjadają, a organizm może domagać się dodatkowej energii w postaci jedzenia. W jednym z badań ograniczenie snu o około 80 minut dziennie przez kilka tygodni skończyło się średnim przyrostem masy ciała o około 0,5 kg. Czyli wychodzi na to, że czasem najlepszą dietą cud jest po prostu pójście spać. I to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy rano mówią: dzisiaj nie jem słodyczy, tylko najpierw trzeba przestać zasypiać telefonem w ręce o 2 w nocy.

0: Hity pełne słońca, Mojo i Lady na antenie Radia Gra. Ze słońca ruszymy w kosmos po raz kolejny, ponieważ Polska rusza z kosmicznym projektem. Powstanie statek Raven, czyli specjalny satelita, który będzie mógł nie tylko obserwować inne obiekty na naszej orbicie, ale też je serwisować. Będzie je mógł również transportować, a także pomagać chronić przed zagrożeniami. Za projektem stoi polska firma, która kieruje międzynarodowym zespołem pracującym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pierwsze demonstracyjne misje już, uwaga, w 2029 roku. Czyli wygląda na to, że Polska nie tylko patrzy w gwiazdy, ale zaczyna też robić sobie własne porządki. Jeszcze chwila i zamiast lawety na autostradzie będziemy mieć kosmiczną pomoc drogową.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Weź

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie. Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana i do tej muzyki już wrócimy za chwilę, ale jeszcze szybki krok w stronę utworzenia Metropolii Wrocławskiej, bo dzieje się w tym temacie. Przedstawiciele 50 samorządów ostatnio wspólnie podpisali apel do rządu o powołanie formalnego związku metropolitalnego. W praktyce chodzi o łatwiejszą współpracę między Wrocławiem a okolicznymi gminami, zwłaszcza w kwestiach transportu, planowania przestrzennego czy ochrony środowiska. No a dla mieszkańców może to oznaczać prostsze codzienne dojazdy, lepiej skoordynowaną komunikację w całej aglomeracji. A skoro korki potrafią połączyć pół aglomeracji, no to może czas, żeby połączyły się też samorządy.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Marisa i Odkochaj na antenie Radia Gra. Takie hity gramy od samego rana. Pogramy oczywiście więcej, także tych słonecznych kawałków. Alvaro Soler w temacie Sofia. Takie hity pełne słońca już za chwilę.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Jak wyprzedaż, to w euro.
21: Po reklamie.
22: Czwartek ma być gorącym dniem we Wrocławiu. Do 27 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry i to w cieniu. Po ustaniu mgły w mieście propos cienia powinno zagościć słońce. Zajdzie punktualnie o 21 i do tego czasu ciśnienie spadnie, ale spadek rozpocznie się dopiero po południu. Na razie na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1020 hektopaskale.
23: Jest Gra FM.

0: Wakacyjny radiowy poranek na antenie Radia Gra trwa, a tymczasem zerknęłam sobie na podróże pewnej nietypowej polskiej foki, która chyba pomyliła wakacyjne kierunki, bo zamiast zostać nad Bałtykiem, tam gdzie jest jej miejsce, no to wybrała się w głąb kraju i pojawiła się w Odrze, około 600 kilometrów od morza. Nietypowego gościa zauważono w rzece, a nagranie szybko obiegło internety. Specjaliści podkreślają, że takie wyprawy fok zdarzają się rzadko, ale te zwierzęta potrafią pokonywać naprawdę duże odległości. Wygląda na to, że ta foka uznała, że Bałtyk jest może zbyt oczywisty, no i postanowiła zwiedzić Polskę od strony rzeki. A może po prostu przeraziła się tych paragonów grozy z nadmorza. No cóż, miłych wakacji nad Odrą, pani foko.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dla wszystkich szukających dzisiaj okazji do świętowania, przypominam, Światowy Dzień Węża w kalendarzu świąt nietypowych. I proszę tutaj bardzo bez złośliwości, Światowy Dzień Węża to naprawdę piękne święto. Najlepszy syko poranku to ten z czajnika, który zwiastuje zbliżającą się kawę lub herbatę. A u nas zegarek zwiastuje zbliżanie się kolejnego serwisu informacyjnego oraz prognozy pogody. To wszystko już za chwilę o 9:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
7: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
17: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
18: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Mamy czwartek, 16 dzień lipca. Na zegarach godzina 9. Czas na raport Radia Gra.
21: Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia lekarskie na Politechnice Wrocławskiej to w tym roku najbardziej oblegane kierunki na największych uczelniach we Wrocławiu. I od tej informacji zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Obie placówki zakończyły już przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów. Politechnika Wrocławska przygotowała 6200 miejsc na 62 kierunkach studiów stacjonarnych. W tym roku wpłynęło tam 24 tysiące zgłoszeń. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski. O jedno miejsce ubiega się ponad 14 osób. Popularne są także automatyka i robotyka, matematyka i analiza danych oraz cyberbezpieczeństwo. Na Uniwersytecie Wrocławskim zarejestrowano niemal 37 tysięcy zgłoszeń. Najwięcej chętnych przypada na psychologię, aż 24 osoby na jedno miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszą się także logopedia, komunikacja wizerunkowa oraz prawo.
22: Radio Gra ostrzega.
21: A ostrzegamy przed gorącem, który wraca do Wrocławia. Lekarka rodzinna, z którą rozmawiamy, dr Anna Krzyszowska-Kamińska, przypomina o piciu wody w temperaturze pokojowej lub lekko schłodzonej i stosowaniu raczej lekkiej diety.
0: Czyli jemy sobie warzywa, które dodatkowo nas nawadniają, jemy troszeczkę owoców, unikamy ciężko sprawnych potraw w upały.
21: A jeśli wychodzimy na słońce, koniecznie pamiętajmy o nakryciu głowy.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
21: Na Bliskim Wschodzie sytuacja wciąż bardzo napięta i nic nie wskazuje na to, by coś w tym temacie miało się zmienić. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. W Bahrajnie uruchomiono syreny alarmowe po wykryciu zagrożenia z powietrza. To kolejny etap eskalacji po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie instalacje wojskowe. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji w przyszłym tygodniu, amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Prawie 20 kreska powyżej zera na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a prognozy mówią o temperaturze maksymalnej na poziomie 27 stopni Celsjusza. Do tego czwartek ma być słoneczny w towarzystwie słabego wiatru. Biometr ze względu na możliwe obciążenie gorącem niekorzystny, ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali po południu zacznie spadać.
20: Skoro po dziewiątej, to wiecie, co nas czeka. Niestety, muszę powiedzieć, do usłyszenia, ale na szczęście w tym tygodniu spędzimy ze sobą jeszcze sporo czasu, bo czeka nas piątek, a także już teraz powiem, wspólny sobotni poranek. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś i zostawiam was z Mariuszem. Mariusz już jest zwarty i gotowy. Wspólna kawusia nas czeka. Do usłyszenia, pa, pa.

0: September. Na szczęście to tylko nazwa wykonawczyni, a nie miesiąc, który aktualnie mamy. Until I Die w radiu gra hity pełne słońca. Ciekawe, nietypowe święta dzisiaj, 16 lipca mamy. Dzisiaj dzień kawy domowej, czyli jak to się kiedyś mówiło, świnki morskiej. Dzisiaj także światowy dzień węża. Ciekawe, czy ktoś w domu trzyma i świnkę morską, i węża. No bo wydaje mi się, że pary z nich to raczej nie da się zrobić. Witajcie, Mariusz Pucyło, kłaniam się. Za chwilę piosenka z filmu Dirty Dancing, a potem kolejne hity pełne słońca. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
0: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na Toyota.pl.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Hity pełne słońca poprawiają nastrój. Dzisiaj poprawi się także pogoda, ale to taka poprawa chwilowa. Dzisiaj wzrost temperatury, ale już mamy ostrzeżenie. IMGW informuje, że ogromne ulewy mają przykryć prawie całą Polskę. W piątek i sobotę nad Polską przejdą bardzo silne burze i nawalne ulewy. Znowu? Oj, jak na razie to tegoroczne lato trudno uznać za udane. No ale jeszcze półtora miesiąca przed nami. Papa Dance i pocztówka z wakacji 1985 już teraz.

0: Vance Joy w Radiu Gra. Dzisiaj 16 dzień lipca, także zaczynamy drugą połowę miesiąca. Jeżeli dzieci już się zdążyły wynudzić, to może warto zorganizować im półkolonie. Okazuje się, że jeszcze we Wrocławiu są wolne miejsca na takie letnie półkolonie. Między innymi sporo miejsc w akwaparku w Spartanie, a także na torze wyścigów konnych Partynice. Jak zajrzycie na miejską stronę, to tam znajdziecie mnóstwo propozycji. Za chwilę o pogodzie dla Wrocławia, a potem Mika i Relax.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
8: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.

0: OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokowoczych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
8: Prawie 20 kreska powyżej zera na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a prognozy mówią o temperaturze maksymalnej na poziomie 27 stopni Celsjusza. Do tego czwartek ma być słoneczny w towarzystwie słabego wiatru. Biometr ze względu na możliwe obciążenie gorącem niekorzystny, ciśnienie w granicach 1020 hektopaskali po południu zacznie spadać.
9: Słuchasz radia Gra FM.

0: gorący czas lata w mieście. Hot time summer in the city. Dzisiaj słowa tej piosenki będą pokrywały się z rzeczywistością. O pogodzie już za chwilę, tuż po raporcie o 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj czwartek, prawie piątek. Mamy 10:00. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Potem zaśpiewa Shakira.
15: Do rządu trafił apel dotyczący utworzenia metropolii wrocławskiej. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Dokument podpisało 50 samorządów z wrocławskiego obszaru metropolitalnego. Apel jest efektem wielomiesięcznych konsultacji i prac nad ustawą o związku metropolitalnym w województwie dolnośląskim prowadzonych przez Urząd Miejski Wrocławia oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska. Rozmowy dotyczyły m.in. kształtu ustawy, zasad funkcjonowania związku, jego finansowania oraz kluczowych wyzwań rozwojowych regionu. Wrocławski obszar metropolitalny obejmuje 51 samorządów i ponad 1 300 000 mieszkańców, odpowiadając za około 4,7% PKB kraju. Utworzenie metropolii ma umożliwić prowadzenie spójnej polityki rozwojowej w zakresie transportu publicznego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz rozwoju infrastruktury.
14: Wracamy do sprawy.
15: Mówimy dziś o tym, jak zadbać o psa w czasie letnich upałów, które właśnie do nas wracają, a rozmawiamy o tym z lekarz weterynarii z Wrocławia dr Sylwią Kajdasz, która w czasie wysokich temperatur odradza intensywne treningi, zwłaszcza bieganie z psem w środku dnia.
16: Ponieważ może dojść do i przegrzania i choćby do ujawnienia chorób ukrytych, które taka sytuacja po prostu nam jest w stanie otworzyć i może się to skończyć tragicznie.
15: Nasza rozmówczyni podkreśla także, że warto wystawić gdzieś koło domu miseczkę ze świeżą wodą dla dzikich zwierząt.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Dzisiaj posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Rozmowy dotyczyć będą planowanej reformy w szpitalach. Jednym z głównych tematów limity zarobków lekarzy. Z jaką propozycją idą na to spotkanie związkowcy?
2: Z pomysłem, by nie było jednej maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ta kwota powinna być uzależniona od tego, czym konkretnie zajmuje się lekarz.
15: Tyle Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, propozycja rządu to maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla lekarza. Ustąpiła już mgła, a Wrocław powoli rozpromienia słońce. Ma dziś dominować zwłaszcza w drugiej części dnia tak mocno, by termometry w cieniu pokazały okolice 27 kreski. Obecnie nasz redakcyjny Radia Gra wskazuje 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jeszcze przez kilka godzin utrzymywać się będzie na poziomie 1020 hektopaskali, potem zacznie spadać.
0: Hiszpania, Argentyna. Taki czeka nas w niedzielę finał mundialu. Anglikom i Francuzom został tylko mecz o trzecie miejsce. W finale Hiszpanie, Argentyńczycy. Wszyscy rozmawiają po hiszpańsku. Ciekawe, czy to ułatwienie, czy utrudnienie. Mariusz Pucyło, witajcie. Teraz mundialowa Shakira.

0: Fiji's w Radiu Gra. Dzisiaj temperatura znowu w górę. Znalazłem ciekawe informacje, co warto jeść w upały, a czego warto unikać. I tak, unikajmy słonych przekąsek i posiłków typu fast food. Słodycze osłabiają organizm. Mięso podnosi temperaturę ciała. Alkohol i kawa odwadniają organizm. Ostre przyprawy też nie wpływają zbyt dobrze na nasze samopoczucie przy wysokiej temperaturze. Czyli dzisiaj przede wszystkim dużo pijemy, a jak jemy, to coś, co ma dużo wody w sobie, czyli najlepiej owoce. Arbuz i melon sprawdzą się doskonale. Za chwilę gramy dalej, za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian,
6: Ty
5: to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
19: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.

0: Enrique Iglesias w Radiu Gra. Słuchajcie, rusza kolejne kino plenerowe we Wrocławiu. Miejscówka to wrocławski tor wyścigów konnych. Pokazy są bezpłatne, a filmy będzie można oglądać w weekendy. W ten najbliższy 18 lipca o 21.30 film Grzesznicy, a o 19.00 nasza polska klasyka, czyli Wielki Szu. Warto przypomnieć, że film był kręcony między innymi na Dolnym Śląsku, przede wszystkim w Wambierzycach, a także w Polanicy Zdroju oraz Wrocławiu i Lubomierzu. Kino plenerowe na Partynicach startuje w najbliższy weekend. Pokazy w sobotę i w niedzielę. U nas najnowsza prognoza pogody, a potem Urszula.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
12: Słyszysz?

0: Krasza.
1: Po reklamie.
2: Ustąpiła już mgła, a Wrocław powoli rozpromienia słońce. Ma dziś dominować zwłaszcza w drugiej części dnia tak mocno, by termometry w cieniu pokazały okolice 27 kreski. Obecnie nasz redakcyjny Radia Gra wskazuje 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jeszcze przez kilka godzin utrzymywać się będzie na poziomie 1020 hektopaskali, potem zacznie spadać.
0: To jest Gra FM.

0: Gorczo, Mad World i Dennis Lloyd w Radiu Gra. Byłem wczoraj na zakupach w dużym markecie i przeżyłem szok, bo przecież dopiero mamy połowę trzeciego tygodnia wakacji, a w marketach, ten nie jedyny, już przygotowali specjalną ofertę artykułów szkolnych, czyli długopis, zeszyty, piórniki i tak dalej. Potem reklamę przyborów szkolnych zobaczyłem jeszcze wczoraj w telewizji, także czy to nie za wcześnie? Przypomnę, to jest dopiero trzeci tydzień wakacji, a już męczą nas szkołą. No moim zdaniem to już podpada pod nękanie, prześladowanie i gnębienie oraz dręczenie i uczniów, i rodziców.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Gra, za chwilę powrócą hity pełne słońca. Alvaro Soler pojawi się wspólnie z Moniką Lewczuk. Teraz 11 i raport.
13: We Wrocławiu podpisano akt notarialny na zakup 6 hektarów gruntów na Tarnogaju pod przyszły Park Henrykowski. Ta informacja na początek raportu Radia Gra, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Miasto zapłaciło za nieruchomość ponad 6 milionów złotych, a teren zostanie poddany remediacji przed rozpoczęciem budowy. Park powstanie między ulicami Paczkowską, Sernicką, Henrykowską i Jesionową, zachowując poindustrialny charakter z wykorzystaniem dawnej infrastruktury kolejowej. Planowane są ścieżki spacerowe, ogród wodny oraz miejsca rekreacji.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Legenda Hollywood wraca do życia na fotografiach, które przez lata pozostawały ukryte przed szeroką publicznością. W Krupa Art Foundation na wrocławskim rynku otwarto wystawę Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Na ekspozycji zobaczymy około 200 zdjęć aktorki, autorstwa jej przyjaciela i wybitnego fotografa Miltona H. Greena.
15: Marilyn Monroe rozpala nasze głowy zawsze, gdy się pojawia. Choć minęło już przecież tak wiele lat. Wciąż ekscytuje, wciąż zachwyca, wciąż budzi wyobraźnię. No i to jest dość niesamowite spojrzeć na nią teraz, z naszej perspektywy, w czasach social mediów, AI.
13: Wrocławska kolekcja została kupiona za 6 milionów złotych, ale przez wiele lat leżała w archiwum miejskim. Tegoroczna wystawa jest największą prezentacją tego niezwykłego zbioru. Będzie można ją oglądać do 25 października.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Na rynku zaczyna brakować drewna. Przedstawiciele branży meblarskiej ostrzegają przed wzrostem cen mebli, wyrobów z drewna i pelletu. Co mówią jeszcze?
16: Zarzucają ministerstwo
0: Ministerstwu Klimatu i Środowiska brak racjonalnych działań w zakresie gospodarki leśnej oraz coraz większe ograniczanie pozyskania drewna. To w ciągu ostatnich 10 lat wyniosło około 39 milionów metrów sześciennych grubizny rocznie. Plan na ten rok zakłada pozyskanie na poziomie 2 milionów metrów sześciennych mniej.
13: Tyle Benjamin Kubiak-Piłat. Już 24 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a 27 stopni Celsjusza i to co najmniej w cieniu, tyle ma wynieść dziś temperatura maksymalna we Wrocławiu. A skoro o cieniu mowa, to i słońce coraz mocniej zaczyna świecić nad miastem, zajdzie punktualnie o 21:00, do tego czasu ciśnienie we Wrocławiu spadnie, ale delikatnie, wciąż pozostając powyżej norm, obecnie jeszcze na poziomie 1020 hektopaskali.
12: Jest taki kraj, w którym Polacy kupują coraz więcej nieruchomości z nadzieją na dobrą pogodę. Tam, no bo u nas to nie zawsze można na to liczyć. O jaki kraj chodzi? O tym za chwilę. Teraz wracamy do grania. Teraz Alvaro Soler i Monika Lewczuk. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Tylko tu.

0: brzmi wakacyjnie i tak ma być. W radiu gra hit pełne słońca. A my poszukujemy słońca gdzieś tam daleko, bo w Polsce w wakacje to nie zawsze pogoda się sprawdza. I jak czytam, osoby zamożne z naszego kraju napływają do Hiszpanii, między innymi do Madrytu i na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol. Szukamy tam nie tylko słońca, ale również bezpieczeństwa, schronienia przed między innymi wojną na Ukrainie. Tak pisze agencja Reuters, ale przecież to nie Madryt jest głównym miejscem docelowym Polaków, bo nasze największe skupiska to Costa del Sol, między innymi Marbella oraz Costa Blanca, szczególnie miasto Alicante. Polacy w Hiszpanii to już około 55 tysięcy osób. No jak tak dalej pójdzie, to państwo będzie musiało zmienić swoją nazwę. To już nie będzie Hiszpania. Jeszcze trochę, a to już będzie Polszpania.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
11: Musisz wejść na wyższy poziom?
12: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

Another Talk to You, a teraz kilka propozycji na dzisiaj. O 17:00 Centrum Kultury Agora zaprasza na bezpłatne warsztaty graffiti dla seniorów. Brzmi intrygująco. Silver Cans, czyli srebrne puszki, taka nazwa tych warsztatów. Dzisiaj o 19:00 w Centrum Koncertowym A2 wystąpi formacja In Flames, czyli gwiazdy melodyjnego death metalu, jeżeli to sobie nie zaprzecza. Jeszcze jedna propozycja, klub muzyczny Stary Klasztor. Dzisiaj o 20:00 zagrają The Real Mackenzies, czyli klasyka punk rocka. No i jeszcze Vertigo Jazz Club. Dzisiaj przeboje Roxette, śpiewać będą Paulina Cynkar i Nicola Warda. To my też wracamy do grania, teraz Eddie Grant. Well-

0: sama.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Już 24 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a 27 stopni Celsjusza i to co najmniej w cieniu. Tyle ma wynieść dziś temperatura maksymalna we Wrocławiu. A skoro o cieniu mowa, to i słońce coraz mocniej zaczyna świecić nad miastem. Zajdzie punktualnie o 21:00. Do tego czasu ciśnienie we Wrocławiu spadnie, ale delikatnie, wciąż pozostając powyżej normy, obecnie jeszcze na poziomie 1020 hektopaskali.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Ile tego słońca dzisiaj? Do 21.30. O tej porze zachód. Dzień potrwa 16 godzin i 38 minut i jest już krótszy od najdłuższego o 35 minut. Szybko to idzie. Za chwilę 12 i raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Biedronka. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro.
2: Po reklamie.
3: Wszystkie najważniejsze wiadomości przygotowane przez naszych dziennikarzy, czyli raport w samo południe. Już teraz będzie też prognoza pogody.
4: Rafał Jędraszek, raport w samo południe Radia Gra. Zaczynam od Lipy Piotrowskiej we Wrocławiu, gdzie na dobre ruszył remont ulicy Kminkowej. W związku z pracami jest zamknięta dla samochodów na odcinku od Kaparowej do Lukrecjowej. Przejazd zachowują jedynie autobusem PK dojeżdżając do pętli autobusowej. Dla kierowców wyznaczono objazdy Kaparową, Melisową, Ludwisarską i Kominiarską. Ekipy budowlane przystąpiły do frezowania starej nawierzchni, następnie wymienią sieci podziemne. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 300 metrów drogi oraz budowę chodnika po jednej stronie ulicy. Przewidziano także wykonanie odwodnienia, montaż nowego oświetlenia i doświetlenie przejścia dla pieszych. Koszt inwestycji wyniesie blisko 3 miliony złotych. Jest realizowana w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca roku.
0: Wracamy do sprawy.
4: Od dziś wracają do Wrocławia wysokie temperatury. O tym, jak przetrwać upały, radzą dziś na naszej antenie lekarze. Ale nie tylko chodzi o nasze dobre samopoczucie, ale także braci mniejszych. Dla psa na przykład, podobnie jak dla człowieka, podstawą jest odpowiednie nawodnienie.
5: Po prostu bardzo dużo wody, świeża woda, chłodna woda, nie musi być lodowata. I w ogóle nie należy się przejmować tym, jeżeli w trakcie upałów nasze futra nie będą miały apetytu. Jest to zupełnie, zupełnie normalne.
4: Mówiła Radiu Gra wrocławska weterynarz Sylwia Kajdasz.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Premier Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu przez blisko 3 godziny dyscyplinował polityków, co wzbudziło najwięcej emocji.
6: Informacje o coraz dłuższej liście problemów i wyzwań, a są na niej m.in. afera wokół Szpitala Południowego, ale też oczywiście rosnące poparcie dla Konfederacji i do tego możliwe protesty nauczycieli, którzy domagają się nowego, stabilnego mechanizmu wzrostu ich pensji i za półtora miesiąca, tuż przed nowym rokiem szkolnym, nauczyciele mogą demonstrować w tej sprawie w Warszawie.
4: Tyle od Michała Dobrołowicza. Dużo słońca, promienie UV we Wrocławiu zaglądają do okien, między innymi Radia Graż. Trzeba trochę przysłaniać je żaluzjami, ale miło świeci, do tego do 27 stopni Celsjusza i to w cieniu. Dziś wrocławskie termometry maksymalnie wskażą. Czwartek gorący, bez deszczu, z jeszcze stabilnym ciśnieniem na poziomie 1020 hektopaskali. Do nocy delikatnie spadnie. Wiatr słaby powiewa ze zmiennych kierunków.
3: Po wiadomościach wracają hity pełne słońca. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. Dzisiaj czwartek, przypominam, 16 już dzień lipca. Zaczynamy nie tylko drugą połowę dnia, ale też drugą połowę miesiąca. Imieniny świętują dzisiaj Marika i Maria. Wszystkiego najlepszego. Za kilka chwil o tym, kto ma dzisiaj urodziny, a to już Dawid Podsiadło i Sezon.

0: Kręcamy wakacyjny klimat. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Tym razem DJ Asad. Pora na życzenia urodzinowe. Kto ma dzisiaj urodziny? Serdeczności od Radia Gra. A tego dnia na świat przyszedł m.in. perkusista grupy Police, kumpel Stinga, Stewart Copeland. Kończy 74 lata, a 59 lat temu urodził się aktor i komik Will Ferrell, gwiazda takich filmów jak Elf, legenda telewizji, a dzisiaj na Netflixie wylądował jego nowy serial zatytułowany Hulk. Osoby urodzone dzisiaj, 16 lipca, to ludzie o silnej intuicji i dużej wewnętrznej energii, podaje horoskop. Ludzie, którzy łączą wrażliwość z odwagą i potrafią z uporem realizować swoje pomysły.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Pointer Sisters w Radiu Gra. Było już o atrakcjach muzycznych na dzisiaj, ale ten weekend też się znakomicie zapowiada. Przypominamy, że 17 i 18 lipca czeka nas festiwal Wro Sound. W piątek m.in. Dawid Tyszkowski, Yin Yin, Kacperczyk i Son Lux. Sobotnie atrakcje to m.in. Mlecze, Moses, Yuffie Trio i Daria ze Śląska. Miejscówka to plac przed Impartem, a piątkowe i sobotnie koncerty startują o 18.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Teraz nowy David Guetta, Run, Run, River.
2: Run, run, river, carry me home to the ocean.
0: Teraz nowy David Guetta, Run, Run, River.
2: Run,

0: podbijamy kosmos. No proszę, to w tym tygodniu padła informacja, że w Polsce powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, a Ewelina Lisowska wiedziała już o tym w roku 2013. Prognoza pogody już za chwilę, potem Robbie Williams.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Po reklamie.
12: Dużo słońca, promienie UV we Wrocławiu zaglądają do okien, m.in. Radia Grasz. Trzeba trochę przysłaniać je żaluzjami, ale miło świeci, do tego do 27 stopni Celsjusza i to w cieniu. Dziś wrocławskie termometry maksymalnie wskażą. Czwartek gorący, bez deszczu, z jeszcze stabilnym ciśnieniem na poziomie 1020 hektopaskali. Do nocy delikatnie spadnie. Wiatr słaby, powiewa ze zmiennych kierunków.
13: To jest Gra FM.

jutro o tej porze to będzie już piątkowe popołudnie, co zupełnie zmienia punkt widzenia tych, którzy no niestety ciągle chodzą do pracy. Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie muszą, którzy mają wakacje i urlopy. U nas hity pełne słońca. To był Felix Jen, a już za chwilę Wes i Alane. Do 13 także elektryczne gitary. No i takiej dobrej, pozytywnej muzyki nie zabraknie przez cały dzień, także zachęcam. Zostańcie z nami, a my słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
14: 16 dzień lipca, mamy czwartek i mamy godzinę 13. Pora na najnowszy raport.
15: Rafał Jędraszek. Na początek ważna informacja dla kierowców jadących w kierunku stolicy Dolnego Śląska A4. Pod Wrocławiem tworzy się korek. To pokłosie kolizji, do której doszło przed południem. Najpierw, jak mówi nam Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga była zablokowana. Teraz jest już przejezdna, ale tylko jednym pasem.
16: Mówimy tutaj o A4 w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Tak mniej więcej na wysokości węzła Pietrzykowice doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Na ten moment jeszcze nie wiemy o osobach rannych. Zablokowane był rzeczywiście cała jezdnia była zablokowana, natomiast teraz już tylko jeden pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem, więc powoli zator się rozluźnia.
15: Bezpiecznej drogi, kierowcy, zachowajcie ostrożność.
0: Radio Gra ostrzega.
15: Na wrocławskich termometrach dziś maksymalnie 27 stopni Celsjusza i to w cieniu, także gorące powietrze wraca do miasta, a my przy tej okazji rozmawiamy z wrocławską lekarką rodzinną Anną Krzyszowską-Kamińską. Pani doktor przypomina m.in. by chronić skórę przed palącym słońcem.
17: Okrywamy głowę. Dobrze jest też, jeżeli nie zabezpieczamy się filtrami, lekką przewiewną tkaniną typu len okryć całe ciało, tak jak chodzą Arabowie na pustyni, żeby nie dochodziło do poparzeń słonecznych ani do przegrzania głowy i karku.
15: A kiedy zbyt długo przebywamy na zewnątrz, może dojść do udaru słonecznego. O jego objawach przypomnimy jeszcze dziś na naszej antenie.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Serhii Korecki, nowym premierem Ukrainy. Jakie będą priorytety nowego rządu w Kijowie?
18: Po pierwsze, to wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego. Po drugie, wsparcie społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy. Korecki mówił też o aspiracjach Ukrainy.
15: Nowy premier podkreślił, że rząd zrobi wszystko, by Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej, dodaje Krzysztof Zasada.
14: Dzień dobry, jest po 13 i zaczynamy lato w mieście w Radiu Gra Wrocław. Natalia Kawałek zostaje z wami do 18, a przed nami morze muzyki. Właśnie o to chodzi. Wrocław nie musi mieć dostępu do morza, żeby mieć morze muzyki. Robert Miles i Children to na początek. Pływamy.

0: Agnieszka Chylińska i ten wakacyjny klimat to są hity pełne słońca. Nie mogę cię zapomnieć. No i wy cały czas też nie zapominajcie, że dla waszych dzieciaków jest jeszcze całkiem sporo zajęć. Półkolonie letnie we Wrocławiu są organizowane i może się wydawać, że w połowie lipca, no to dajcie spokój, nie ma już wolnych miejsc. Ale nic bardziej mylnego, bo wolne miejsca jeszcze zostały, na przykład na Spartanie i na torze wyścigów konnych Partynice. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby wasze dzieciaki miały fajne, niezapomniane wakacje, to zaglądajcie na wrocław.pl. Tutaj pełna rozpiska i podpowiedzi, gdzie te miejsca wolne jeszcze dla waszych maluchów zostały.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnes i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: To jest Gra FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Ta piosenka to jest taki idealny miks z jednej strony czystego szaleństwa, bo taki właśnie totalnie szalony jest Benson Boone i numer Mystical Magical, który jednak na koniec daje nam trochę spokoju, daje nam złapać oddech, trochę wyciszenia, tak żeby no, nie zaszaleć się za bardzo. Ale jeżeli potrzebujecie dobrego tempa, no bo mamy czwartkowe popołudnie, trzeba wiadomo przyspieszać jakoś ten weekend, no to weekendowy klimat już teraz dla Was mamy. La Bouche, Be My Lover, dajcie głośniej.

0: sama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
22: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Po reklamie.
23: Gorący dzień, tak, do 27 stopni Celsjusza termometry tyle dziś pokażą, i to w cieniu we Wrocławiu, i to już prawie osiągnięta wartość bortęć na redakcyjnym termometrze. Radia Gra w okolicach 26 kreski się zatrzymała. 1020 hektopaskali na wrocławskich barometrach, ale wkrótce ciśnienie zacznie spadać powoli, powoli, tak by jutro o tej porze osiągnąć normę. Czwartek słoneczny bez deszczu ze słabym wiatrem.

0: To są wakacyjne brzmienia, to są hity, pełne słońca, Marshmallow i Ellie Goulding, Save My Love w Radiu Gra Wrocław. A właśnie, co tam we Wrocławiu dobrego słychać? Ano, można wybrać się na bezpłatną wycieczkę zabytkowym autobusem do Ratowic, śladami Baltazara Działasa. Moi drodzy, takie atrakcje już w najbliższą sobotę. No, przejechać się zabytkowym ogórkiem to jest coś, więc jeżeli jesteście ciekawi dawnego dialektu, chcecie dowiedzieć się co nieco o jego badaczu, czyli właśnie o Baltazarze Działasie, no to, moi drodzy, koniecznie musicie zaglądać właśnie na tę wyprawę. Po szczegóły odsyłam was na wrocław.pl. Tutaj znajdziecie pełną trasę i wszystkie miejsca, w których będzie zatrzymywał się ten wyjątkowy, magiczny, historyczny ogórek. Przypominam, wycieczka w 100% darmowa, a dużo wiedzy na was spłynie w trakcie. No a przy okazji atrakcja sama w sobie, czyli ten ogórek, no coś, z czego trzeba po prostu skorzystać. Najbliższa sobota, szczegóły na wrocław.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób.

0: oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.

0: Centa lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Słyszysz?

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Po reklamie.
5: Mamy punktualnie 14, mamy w studiu naszych dziennikarzy, więc pora na najnowszy raport. Posłuchajcie.
6: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od podsumowania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. W pierwszym etapie zakwalifikowano ponad 8400 uczniów. Wciąż dostępnych jest ponad 1100 wolnych miejsc, głównie w technikach, szkołach branżowych oraz w wybranych liceach. Zakwalifikowani kandydaci mają czas do 21 lipca na dostarczenie oryginałów dokumentów do wybranej szkoły. Brak wymaganych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca. Ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc zostaną opublikowane 22 lipca. Dla osób, które nie dostały się do żadnej szkoły lub chcą zmienić placówkę, przewidziano rekrutację uzupełniającą w dniach 23 i 24 lipca.
7: Radio Gra ostrzega.
6: Nie tylko ludzie, ale zwierzęta niezbyt dobrze znoszą upały. Dziś i jutro wysokie temperatury we Wrocławiu. Dbajmy nie tylko o swoich pupili, ale także o dzikie zwierzęta w mieście.
8: Chodzi o dopojenie nie tylko psów czy kotów, ale małych ssaków, ptaków, które też bardzo potrzebują przy takich temperaturach wody. Ale proszę pamiętać, to nie chodzi o to, że wystawimy wodę w poniedziałek i ona tak będzie sobie stała i stała i stała. To oznacza, że we wtorek musimy nalać świeżą wodę, dlatego że w wodzie bardzo szybko namnażają się bakterie, zwłaszcza w czasie upałów, i to możemy w ten sposób bardziej zaszkodzić niż pomóc.
6: Apelowała Barbara Bożymska, rzeczniczka prezydenta Wrocławia do spraw zwierząt.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: Na piłkarskim boisku w akcji ponownie zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Ma zagrać w meczu Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps. To starcie o 2:30 czasu polskiego.
9: Tak, czekamy na przybycie Roberta. My jesteśmy wielkim fanem Roberta, różne gadżety, jak tylko możemy oglądamy mecze, no i tutaj myślę, że też w końcu go zobaczymy tak bliżej.
10: No tak, ucieszyłam się, bo byłam kiedyś u niego tam w Polsce na meczu, ale teraz może jeszcze raz zobaczymy jego, jak będzie grał tutaj.
6: Mówili Polacy mieszkający za oceanem. Czwartek we Wrocławiu zdecydowanie gorący, no dla niektórych może nawet upalny. 27 kreska na plusie, tyle pokazuje już redakcyjny termometr Radia Gra i tyle według prognoz miała wynieść dziś temperatura maksymalna, ale może będzie i więcej. Ciśnienie we Wrocławiu zaczyna powoli spadać z poziomu 1020 hektopaskali, do tego wiatr słaby powiewa ze zmiennych kierunków.
5: To byli nasi niezawodni dziennikarze, a teraz zgodnie z tym, co powinno nastąpić po naszym raporcie, oczywiście wracamy do niezastąpionej muzyki. Hitów pełnych słońca, hitów, które dodają nam odpowiedniej energii na czwartkowe popołudnie. No to dzień dobry, po 14 to Dub Dogs, How Does It Feel?

0: Tom Jones i Mosty i Sex Bomb w Radiu Gra Wrocław, hity pełne słońca. Takie wam gramy, naturalnie. Natomiast naturalnie też całkiem informujemy was o tym, jakie wakacyjne rzeczy się dzieją na świecie i też całkiem blisko nas, bo uwaga, mamy nowy, nietypowy problem na plaży nad Bałtykiem. Od razu mówię, póki co, na szczęście nie u nas, a na niemieckiej wyspie Fehmarn, przynajmniej na ten moment. No, miejmy nadzieję, że tam ten problem zostanie. Już mówię, o co chodzi. Meduzy ogniste pojawiły się tam na plaży i na ten moment poparzyły już, uwaga, ponad 270 osób. Człowiek nie zdążył jeszcze ponarzekać dobrze na sinicę, a to już kolejne kataklizmy na nas idą. No. No, wakacje nad Bałtykiem chyba po prostu nie są nam pisane.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia Gra FM.

0: To Seabull i jego Wonderland. Tymczasem we Wrocławiu rzeczy dzieją się niekoniecznie fantastyczne, tak jak w tym numerze przed momentem. Czasem dzieją się rzeczy po prostu przykre, tak jak ostatnio. Ktoś zniszczył parasole w kawiarni Równik. No, sytuacja jest dosyć poważna. Kawiarnia Równik, jeżeli nie kojarzycie, to jest miejsce przy Jedności Narodowej u nas we Wrocławiu i jest to miejsce absolutnie wyjątkowe, bo daje zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, wspiera ich samodzielność i miejsce jest naprawdę fantastyczne, pyszne, także generalnie warto je odwiedzać. Ale właśnie, jakaś paskuda zniszczyła parasole tej kawiarni wtedy, kiedy pracowników nie było w tej kawiarni. No i moi drodzy, ruszyła zrzutka, można się dorzucić. No i co jest najpiękniejsze w tym całym paskudnym zamieszaniu, to że ta zbiórka na odkupienie sprzętu dla Kafe Równik idzie jak burza. Już udało się zebrać kasę na parasolki i uwaga, można dorzucać się cały czas, bo organizatorzy zbiórki powiedzieli, że w sumie to potrzebują więcej rzeczy, na przykład odkurzacza, przenośnego ekspresu do kawy, naczyń, baterii przy zlewach, czy po prostu pralki, więc jeżeli macie parę drobnych, to zaglądajcie koniecznie na zrzutka.pl albo na oficjalną stronę naszego miasta, tutaj wszelkie linki do tego, jak się do nich dorzucić, znajdziecie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Fleetwood Mac i Little Lies, czyli małe kłamstwa w Radio Gra Wrocław, ale takie kłamstwa mogą nam się zdarzać wyłącznie muzycznie, za chwilę wszystko zgodnie z prawdą, przynajmniej jeżeli chodzi o prognozę pogody. No właśnie, co nas czeka we Wrocławiu, to za moment sprawdzamy.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Czwartek we Wrocławiu zdecydowanie gorący, no dla niektórych może nawet upalny. 27 kreska na plusie, tyle pokazuje już redakcyjny termometr Radia Gra i tyle według prognoz miała wynieść dziś temperatura maksymalna, ale może będzie i więcej. Ciśnienie we Wrocławiu zaczyna powoli spadać z poziomu 1020 hektopaskali, do tego wiatr słaby powiewa ze zmiennych kierunków.
9: To jest Gra FM.

0: Fajna ekipa na antenie Radia Gra Wrocław. Justin Bieber i Nicki Minaj to są hity Pełne Słońca. To jest program Lato w Mieście. Informujemy Was o tym, co fajnego wakacyjnego dzieje się we Wrocławiu, ale jak wiadomo, że jak jest lato, są wakacje, no to są też remonty, nie tylko w naszych domach, ale również na drogach. No i ten nadchodzący weekend oznacza rozpoczęcie kolejnego remontu. W nocy z piątku na sobotę zaczyna się remont nawierzchni ulicy Szybowcowej na Gondowie. Ponad 1,5 miliona złotych na to idzie. No a ile to potrwa? No jakieś kilka tygodni, maksymalnie kilkanaście tygodni, natomiast wykonawca podobno obiecał, że będzie się uwijał jak mróweczka i zrobią to możliwie najszybciej. Taki jest przynajmniej plan. Ale dodam jeszcze, że no to jest dopiero początek, bo to jest remont w ramach projektu Wrocław na dobrej drodze, a to oznacza, że jest tych no, ulic do remontu jeszcze trochę w ramach programu. Pełną rozpiskę, czyli łącznie 15 ulic, które będą remontowane, łącznie prawie 14 kilometrów, znajdziecie na oficjalnej stronie miasta, a o wszystkich remontach oczywiście będziemy Was na bieżąco informować.
1: Radio Gra. Hity. Pełne Słońca.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Biedronka.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy nadzieję, że jesteście gotowi, bo nasi dziennikarze już tylko czekają, żeby przekazać wam najnowsze wieści. Jest 15.
4: Rafał Jędraszek, zapraszam. Popołudniowy raport Radia Gra. Zaczynamy od podsumowania naboru na studia stacjonarne na największych uczelniach Wrocławia. Politechnika i Uniwersytet zakończyły przyjmowanie zgłoszeń. Politechnika Wrocławska przygotowała 6200 miejsc na 62 kierunkach studiów stacjonarnych. W tym roku wpłynęło tam 24 tysiące zgłoszeń. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski. O jedno miejsce ubiega się ponad 14 osób. Popularne są także automatyka i robotyka, matematyka i analiza danych oraz cyberbezpieczeństwo. Na Uniwersytecie Wrocławskim zarejestrowano natomiast niemal 37 tysięcy zgłoszeń. Najwięcej chętnych przypada na psychologię, aż 24 osoby na jedno miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszą się także logopedia, komunikacja wizerunkowa, a także prawo.
1: Radio Gra ostrzega.
4: Dziś we Wrocławiu 27 stopni Celsjusza, tyle mają maksymalnie pokazać termometry, dlatego my od rana przypominamy w rozmowie z lekarką rodzinną z Wrocławia o tym, by uważać na siebie w czasie wysokich temperatur, bo kiedy zbyt długo przebywamy w upale, grozi nam udar słoneczny.
5: Zaczynamy się źle czuć, pojawia się ból głowy, mdłości, niektóre osoby mają zaburzenia tętna, bardzo zaawansowanym przegrzaniem to już są zaburzenia świadomości, kiedy nie do końca poznajemy, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy.
4: Przestrzegała wrocławska lekarka rodzinna Anna Krzyszowska-Kamińska. Pozostajemy przy temacie aury. IMGW ostrzega, dziś będzie gorąco. Alerty przed upałami obowiązują w większości obszarów województw wielkopolskiego, południowej części województwa zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, a także w świętokrzyskiem oraz na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy okolice 30. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i świętokrzyskiem może dodatkowo zagrzmieć.
6: Na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
4: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. W Radiu Gra po południu czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. 16-letnia Agata Ratajczak związała się z piłkarskim Śląskiem Wrocław pierwszym profesjonalnym kontraktem. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2026-27. Młoda piłkarka od nowego sezonu dołączy do zespołu ekstraligowego, gdzie będzie miała okazję rozwijać swoje umiejętności na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Ratajczak, urodzona w 2009 roku, do Śląska Wrocław trafiła latem 2025. Szybko stała się wyróżniającą zawodniczką drużyny U18, znacząco przyczyniając się do zdobycia Dolnośląskiego Pucharu Polski, gdzie w trzech meczach strzeliła 9 bramek. W minionym sezonie rozegrała łącznie 27 spotkań w różnych rozgrywkach, zdobywając 39 goli. Ma już za sobą także występy w rezerwach Śląska, co pozwoliło jej zebrać pierwsze doświadczenia w seniorskiej piłce. Okolice 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, także potwierdzamy, po kilku dniach stabilne ciśnienie zaczyna powoli spadać, no ale właśnie będzie to powolny, delikatny spadek, tak by jutro w okolicach południa osiągnąć poziom 1013, czyli normę. Wracając do dziś, wrocławskie termometry do końca dnia maksymalnie pokażą 27 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do maksymalnie 17 kreski.
3: Wszystkie ważne tematy, również te sportowe, mamy już odhaczone, przynajmniej na godzinę 15, a teraz zajmiemy się tym, co przyjemne, jak sobie zorganizować czas, no i przede wszystkim graniem się zajmiemy. Graniem hitów pełnych słońca. Od tego macie Radio Gra Wrocław. Snap, Rhythm is a Dancer. Z tym kawałkiem was zostawiam.

0: Dobrym rytmie, z dobrym nastrojem to Wham! I'm Your Man w Radiu Gra Wrocław. A u nas okazja na to, żeby no właśnie nastawić się na fajny weekend, który no na pergoli startuje już dzisiaj. Lato na pergoli, czyli wakacyjny cykl bezpłatnych wydarzeń. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, codziennie coś dobrego się dzieje. A że dzisiaj mamy czwartek, no to moi drodzy, pora wybrać się na filmowy czwartek. Lato na pergoli to naprawdę świetna opcja, żeby fajnie spędzić czas. No a czwartek, no to są filmowe czwartki, więc dzisiaj godzina 21:30. Tutaj są świeże produkcje, dobre kino, bez banałów i oklepanych tytułów. Film, którego być może jeszcze nie widzieliście, bo jeżeli dobrze pamiętam, on wszedł do kin dosłownie w zeszłym roku, bez wyjścia, Chan-wook Park. Jeżeli jesteście fanami koreańskich produkcji, które są nieoczywiste, to ten film koniecznie musicie zobaczyć. A jak piątek, no to muzyczne piątki. Na hali stulecia możecie bawić się doskonale. Muzyka idealna na lato. Taka, wiecie, do potańczenia. Do białego rana. Można sobie trochę klubowo poszaleć. Także zaglądajcie, lato na pergoli to oczywiście jest dopiero początek, bo sportowa sobota przed nami, no i oczywiście jeszcze rodzinna niedziela. Po szczegóły odsyłam Was po prostu na stronę Hali Stulecia. Tam pełna rozpiska tego, co nas czeka do końca wakacji. Już na Was czeka.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Ajajaj, to Face Fire in Your Eyes w Radio Gra Wrocław, a u nas za chwilę więcej piosenek, oczywiście również takich około pogodowych. Pia Zadora i Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Miejmy nadzieję, że ta piosenka zbyt wielkich ulew nam nie wywoła. No ale właśnie, czego pogodowo możemy się spodziewać, to sprawdzamy już za moment w najnowszej prognozie pogody.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro.
10: Po reklamie.
11: Okolice 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, także potwierdzamy po kilku dniach stabilne ciśnienie, zaczyna powoli spadać, no ale właśnie będzie to powolny, delikatny spadek, tak by jutro w okolicach południa osiągnąć poziom 1013, czyli normę. Wracając do dziś, wrocławskie termometry do końca dnia maksymalnie pokażą 27 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do maksymalnie 17 kreski.
12: To jest Gra FM.

0: strasznie dawno nie graliśmy, a jest taki przyjemny, idealny na czwartkowe popołudnie, bo tak zagrzewa do walki i człowiek od razu ma jakimś cudem więcej energii. No to zagraliśmy teraz United Nations i to było I Know Corrida w Radiu Gra Wrocław. A za chwilę zagramy Wam oczywiście najnowszy raport prosto od naszych dziennikarzy, co ważnego dzieje się we Wrocławiu, jaka pogoda nas czeka, wszystkie istotne informacje dla Was mamy, zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
8: Po reklamie.
0: Pora sprawdzić najnowszy raport prosto od naszych dziennikarzy. 16 na zegarach w studiu, są już wszyscy zainteresowani, to posłuchajcie.
9: Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w mediach społecznościowych wyrok, który zapadł przed sądem w Warszawie. 29-letni Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2024 roku. Na trasie Łazienkowskiej prowadzony przez niego Volkswagen, jadący z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadący prawidłowo samochód. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne.
10: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robi. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kinderstuby.
9: Sędzia Maciej Mitera podkreślił w uzasadnieniu, że Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Musi też wypłacić poszkodowanym wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Banki krwi w Zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grup RH minus, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
11: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
9: Anna Pałamar spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają te centra?
12: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala.
8: a więc 3-4 razy do roku.
12: To od dawna?
8: Od 10 lat.
12: O wow, to już trochę tej krwi jest.
8: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
12: A dlaczego pan oddaje tę krew?
8: Zawsze chciałem pomagać.
13: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
14: Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnięta. Prognozowany szczyt 27 stopni Celsjusza w cieniu pokazują już termometry, ale te usytuowione wyżej pewnie wskazują i więcej. W nocy spadek do 17 stopni, jutro piątek równie albo bardziej gorący, co najmniej 28 kreskę na plusie pokażą wrocławskie termometry. Ciśnienie w trakcie delikatnego spadku zmierza w kierunku normy, obecnie na poziomie 1019 hektopaskali.
0: Minut po 16 to pora chyba się posilić jakąś dobrą kawą, co? To brzmi jak dobry plan na ten moment, więc ja na moment odchodzę. Odchodzę od radia tylko po to, żeby sobie zrobić szybkie espresso, jakieś americano, jakąś kawę po prostu, a was zostawiam z bardzo dobrym beatem. Another Talk to You to jest świetna muzyka, która też doskonale pobudza, więc jeżeli kofeiny nie chcecie w siebie wlewać, to po prostu dajcie głośniej.

0: Pościęcie włosów to przy aktualnej pogodzie i przy tym, co nas czeka, wcale nie jest taki najgłupszy pomysł. Nie mówię, że trzeba, ale warto to rozważyć, ewentualnie jakoś tymi włosami się zaopiekować, jakieś upięcia powymyślać, no bo wiecie, czeka nas naprawdę ekstremalny czas. Jutro na przykład takie 30 stopni może się pojawić we Wrocławiu. No, będzie ciepło, to jest zresztą małe słowo. Tymczasem, jeżeli chodzi o to, czym my się za chwilę zaopiekujemy, no to na pewno waszymi uszami, tak żeby do was docierały te najfajniejsze, najlepsze brzmienia tego lata. Calvin Harris i Clementine Douglas. To już za moment numer, który podbija cały świat, będzie w Radiu Gra Wrocław.
1: Reklama.

0: OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
10: 4 lipca, Klub 7, Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Heaven Legnica.
11: Po reklamie.
12: To jest

roztańczona jak zawsze Jennifer Lopez, która nie może doczekać się dzisiejszego wieczoru, no i jakichś tańców. We Wrocławiu jakieś tańce dzisiaj na pewno znajdziecie, ale jutro na 18 macie zaproszenie na Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej. To jest Prusa 37/39, wejście od Wyszyńskiego i tutaj czeka nas potańcówka na Ołbinie. Start o godzinie 18. O oprawę muzyczną dbać będzie DJ Amanda, która szykuje znane, lubiane przeboje, przy których podobno bardzo ciężko usiedzieć w miejscu. Co dokładnie tam będzie miała? To już musicie się, moi drodzy, przekonać sami na własną rękę i na własną nogę. Wakacyjna potańcówka dla seniorów i nie tylko. Ma być tanecznie, ma być radośnie, ma być bardzo sąsiedzko, więc zaglądajcie śmiało. Takich potańcówek zbyt wiele nie ma. Warto tym bardziej z nich skorzystać.

0: Ania Dąbrowska w remiksie Gromiego. To brzmi wprost idealnie na wakacyjne popołudnie. Takie czwartkowe, takie 16 lipca. No to dlatego wam zagraliśmy, nieprawda? Właśnie od nich przed momentem na naszej antenie. A za chwilę sama prawda, tylko prawda, wyłącznie potwierdzone informacje, czyli najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: W Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem. Cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Temperatura maksymalna we Wrocławiu osiągnięta. Prognozowany szczyt 27 stopni Celsjusza w cieniu pokazują już termometry, ale te usytuowione wyżej pewnie wskazują i więcej. W nocy spadek do 17 stopni. Jutro, piątek, równie albo bardziej gorący. Co najmniej 28 kreskę na plusie pokażą wrocławskie termometry. Ciśnienie w trakcie delikatnego spadku zmierza w kierunku normy, obecnie na poziomie 1019 hektopaskali.
12: Gra FM.

0: szaleństwo. Gordo i Loco Loco w Radiu Gra Wrocław. Ale właśnie, tak dla równowagi. Muzyka szalona to może jakieś zajęcia, przy których można sobie po prostu usiąść i trochę odsapnąć. Proszę bardzo, koronkowa robota. Warsztaty koronki klockowej. Jutro o 17:00 cal Zacisze Zalesie zaprasza. I teraz uwaga, co jest ważne. Jest to zajęcie, czy też warsztaty w 100% darmowe dla dorosłych. Wystarczy po prostu przyjść. Nawet nie trzeba się, słuchajcie, zapisywać. Nie trzeba nic płacić. Po prostu przychodzicie, patrzycie, no i łapiecie to umiejętności. Cal Zacisze Zalesie jutro od 17:00 zaprasza. A więcej takich propozycji wrocław.pl. Tu znajdziecie bez większego problemu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest fresh. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: 4 lipca, Klub 7, Hewanianica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hewanianica.
16: Po reklamie.
17: Godzina 17 to dobry moment, żeby sprawdzić kolejny raport. Dajcie głośniej i posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
18: Kilka tysięcy Ukraińców wyszło na ulicę w związku z dymisją ministra obrony Michała Fedorowa. Polityk odszedł ze stanowiska wraz z całym gabinetem Julii Sfyrydenko. Nowym premierem został dziś były szef Naftohazu Siergiej Korycki. Krzysztofie, dlaczego odbyły się te demonstracje?
19: Fedorow chciał reform. Ludzie w kilku miastach domagają się, by Fedorow został na stanowisku. Stracił funkcję, bo wdał się w konflikt z głównodowodzącym sił zbrojnych Ukrainy Aleksandrem Syrskim. Prezydent w tym sporze opowiedział się za generalicją. Fedorow natomiast skarżył się, że wszelkie jego propozycje usprawnienia sytuacji na froncie spotykały się z oporem wojskowych.
18: A dlaczego ludzie wyszli na ulicę popierając byłego ministra?
19: No bo on chciał reformować wojsko na wzór nowoczesnych zachodnich armii. Obecnie ukraińskie siły zbrojne były porównywane przez niego do sowieckiej armii. Wytykał im wiele błędów. Miał też swoje pomysły na zmiany systemu mobilizacyjnego i kontraktowego.
18: A co na te protesty prezydent Zełenski?
19: Obywatele mają prawo do wyrażania swojego stanowiska nawet w czasie stanu wojennego, tak powiedział i zapewnił, że władze wysłuchują społeczeństwa i odpowiadają na jego żądania, a i poinformował jednocześnie, że na następcę Fedorowa rozważany jest były szef MSW Ihor Kłymenko.
18: Naukowcy odkryli metodę odkrywania wczesnych, niewidocznych jeszcze oznak starzenia się skóry. I z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
18: Witamy, Grzegorzu, jak rozumiem, nie chodzi o to, by nas wcześniej pognębić.
1: Chodzi przede wszystkim o to, by te zmiany zrozumieć. Jeśli już się pojawiają, skutecznie im przeciwdziałać. Sprawa dotyczy kolagenu, podstawowego białka budującego skórę, odpowiadającego za jej elastyczność, wytrzymałość i młody wygląd. Tworzy on złożoną sieć włókien, która z czasem ulega stopniowej degradacji. I dotychczasowe metody diagnostyczne pozwalały na wykrycie zmian dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy spadek ilości czy zaburzenie struktury jest już widoczne. Zespół pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Hiroshimy odkrył, że znacznie wcześniej zaczynają się zmieniać własności optyczne kolagenu, sposób, w jaki pochłania i załamuje spolaryzowane światło. Wykrycie i zrozumienie tego mechanizmu może pomóc wcześniej i skuteczniej tym zmianom przeciwdziałać.
16: Gorący dzień, ciepła noc, jutro jeszcze bardziej gorąco we Wrocławiu, więc po kolei. Dziś jeszcze przez kilka godzin na redakcyjnym termometrze radia gra 27 stopni Celsjusza. W nocy pokaże według prognoz najmniej 17 stopni, a jutro co najmniej 28 kreskę na plusie wskaże. Wiatr jest i pozostanie słaby, a ciśnienie delikatnie spada jeszcze w granicach 1019 hektopaskali.
17: Od naszych dziennikarzy to by było na tyle, ale spokojnie, my się jeszcze stąd nie zawijamy. Dużo dobrego grania dla was mamy. Hity pełne słońca właśnie się tutaj ładują.

0: My też mamy całkiem niezłe przeczucia pogodowe, o szczegółach za chwilę wam opowiemy, a zaraz po tym zagramy wam Shania Twain. Pięknie będzie, dobra, reszta popołudnia nam się szykuje, zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
4: 4 lipca Klub 7 Hewalnagica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Hewalnagica.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: Gorący dzień, ciepła noc, jutro jeszcze bardziej gorąco we Wrocławiu, więc po kolei. Dziś jeszcze przez kilka godzin na redakcyjnym termometrze radia gra 27 stopni Celsjusza. W nocy pokaże według prognoz najmniej 17 stopni, a jutro co najmniej 28 kreskę na plusie wskaże. Wiatr jest i pozostanie słaby, a ciśnienie delikatnie spada jeszcze w granicach 1019 hektopaskali.
9: Let's go, girls.

0: Duet Again, czyli Zróbmy to jeszcze raz, o tym śpiewał Ray Dalton. No jeszcze raz, jutro z całą pewnością się spotykamy. No a jak jutro przetrwamy do tej 18, to już będzie weekend, także całkiem niezła perspektywa przed nami. Tymczasem perspektywa wieczoru z Przemkiem Grabowskim was czeka, czyli też udany wieczór w Radio Gra Wrocław. Natalia Kawałek, pięknie wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro po 13. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: 4 lipca Klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaj.

0: niskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
4: Kolejny incydent z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Jak informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi zostały skierowane do dodatkowego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Leciał on 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu tych przypadkach nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, wczoraj polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe, a w poniedziałek maszynę rozpoznawczą. Górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Głównym tematem jest planowana reforma, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, w tym rekordowo wysokie pensje wybranych medyków. W Warszawie przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie trwa posiedzenie, jest reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry.
4: Michale, resort zdrowia zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy. Co dokładnie w nim jest?
5: Jest zgodnie z zapowiedzią propozycja, by górny limit zarobków wynosił 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 000 zł brutto.
5: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
7: Powinniśmy mieć na pewno płacone za nasze kompetencje odpowiedzialność, jaką ponosimy.
5: Propozycje nowych ustaw niebawem mają trafić do konsultacji. W planie są też kolejne spotkania, podobne do dzisiejszego, w sprawie limitów zarobków ze związkowcami.
8: Po mglistym poranku mocno się w ciągu dnia rozpogodziło i słońce, które obecnie gości w mieście już od kilkunastu godzin, potowarzyszy nam do samiuszkiego zachodu, ten dziś punktualnie o 21:00. Na wrocławskich termometrach jeszcze 27 stopni Celsjusza. Jutro o jedną kreskę więcej maksymalnie powinny wskazać. W nocy spadek do 17 stopni, a jeśli chodzi o ciśnienie, ono delikatnie spada w kierunku normy. Ją osiągnie jutro w samo południe, a póki co na wrocławskich barometrach 1018 hektopaskali.
3: Hej, cześć, witajcie po 18 w ten piękny dzień. No, każdy dzień wakacji jest wyjątkowy. Ja wiem, że ci, którzy jeszcze muszą popracować, to pewnie sobie pomyśleli, co on wygaduje. No słuchajcie, wy też będziecie mieć trochę wolnego. Przemek Grabowski z wami po godzinach. Wasze ulubione hity, także przeboje tego lata, a jak właśnie takie, no to również męskie granie na starcie naszego spotkania.

I Like It to Enrique Iglesias. Chyba wiadomo, komu będzie kibicować w trakcie finału na Mundialu. Oczywiście Hiszpanii. No i ja przegrałem wczoraj moje 5 złotych. Myślałem, że Anglikom jednak się uda. No nie udało się. Hiszpania, Argentyna w niedzielę, ale dzisiaj dowiedzieliśmy się, że będzie jeszcze więcej gwiazd w trakcie tego piłkarskiego mundialowego finału, bo to będzie święto nie tylko piłki nożnej, ale także gwiazd i muzyki. Szczegóły już za kilka minut.

0: jawi się na trybunach w trakcie finału Mundialu w Nowym Jorku. Hiszpania kontra Argentyna. No i dzisiaj dowiedzieliśmy się, że organizatorzy dopisują kolejne gwiazdy do tego wielkiego wydarzenia, bo będą pokazy, będzie muzyka na żywo. Wiadomo, potwierdzono, że zaśpiewają Justin Bieber w przerwie meczu. Pojawi się Madonna, ekipa BTS. Musi być obowiązkowo Shakira, która przecież zaśpiewała mundialową piosenkę. Wszystko przygotowuje Chris Martin zespołu Coldplay, jeśli chodzi o stronę muzyczną, ale dzisiaj potwierdzono, że pojawi się także amerykański raper Post Malone oraz kolejne gwiazdy na scenie w niedzielę. Również, uwaga, Robbie Williams, ale także aktorzy, na przykład Tom Cruise, który ma zaprezentować coś specjalnego. Ja myślę, że to będzie jakiś specjalny pokaz w stylu Mission Impossible na stadionie w Nowym Jorku. Będą emocje. Teraz też, bo mam dla was klubową nowość w radiu, gra Anima i jego Beautiful. Zróbcie głośniej kawałek fajnej elektroniki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: You make me feel alive again.

0: Tak, to już bywa w historii muzyki, że niektóre gwiazdy są znane przede wszystkim i tylko i wyłącznie z jednego hitu i tak jest w tym przypadku Kesha. Jej imprezowe TikTok później próbowała, no i nie może pobić swojego rekordu, ale trzymajmy za nią kciuki. Zostańcie z Radiem Gra, po 20 jeszcze więcej muzyki na wakacje. Wróci także, wiadomo, że mundialowo Shakira i Adam Lambert.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, / 2.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Po reklamie.

Goes Down, Adam Lambert. Ten głos ma w sobie mnóstwo charyzmy, no i ma trochę więcej drobnych na koncie. Przyznał się, że koncertowanie z członkami zespołu Queen, on jako wokalista, wzbogaciło go i to sporo, i teraz już nie musi się martwić o koncerty, występy, sprzedawanie płyt i nie wyklucza, że jeszcze raz pojawi się na kolejnej trasie z Queen, ale podobno wszystko zależy od Briana Maya, który miał ostatnio problemy zdrowotne. Kiedy tylko dojdzie do siebie, to może chłopaki wrócą ponownie na scenę. A w trakcie tego lata na scenie w wielu miejscach spotkacie także tego gościa, Grzegorz Chyży, wieczorowo w Radiu Gra. Kochanie, to ja.

Jerry Halliwell i jej wersja słynnego It's Raining Man. Na wakacje z Radiem Gra. No, szykuje się cieplejszy weekend, idą do nas wyższe temperatury, no to może na schłodzenie ananasik. W wakacje ananasy są generalnie tańsze, a kiedyś, kilkaset lat temu w Europie, ananas był tak rzadki, że wypożyczano go na eleganckie przyjęcia jako dekorację, wyobraźcie sobie. A dzisiaj możesz wrzucić szybko do lodówki i nikt się chyba nie zdziwi. Ciekawe, czy Roxy potrafi szybko rozkroić, pokroić pięknie ananasa? Tego nie wiem, ale wiem, jak śpiewa. Mam dla was kolejną nowość, Roxy Węgiel, jej codzienność.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Ekspert.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

Wszędzie z tobą, kotku, anywhere, Rita Ora z nami na wakacjach wieczorowo, a teraz kolejny hit mundialowy. Ciekawe, czy pamiętacie, w którym roku Ricky Martin zaśpiewał Copa de la Vida, czyli The Cup of Life. To był oficjalny hymn Mistrzostw Świata, kto wie, gdzie i kiedy. No brawo, brawo, jak ktoś sobie przypomniał, we Francji w roku 98. I właśnie w tym turnieju triumfowała reprezentacja Francji, która w finale pokonała Brazylię 3-0. Aż to był piękny mecz. Ricky Martin w radiu gra La Copa de la Vida. Kolejny finał już w niedzielę. Hiszpania, Argentyna.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.

LOVE i na wakacjach z Radiem Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Teraz numer, który polecam wam na zachody słońca, po zachodzie słońca, czas na wspomnienia, kołysanka zespołu Sumptuastic. Wiadomo, że zachód trwa tylko kilka minut, a jednak właśnie te chwile najczęściej trafiają do naszych galerii zdjęć, bo najpiękniejsze momenty chyba często są po prostu najkrótsze. No i jakie macie wspomnienia z tym hitem? Kołysanka.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

Myślę, że DJ Brave, który zremiksował ten hit, powinien mieć w każdym pokoju u siebie w domu portret Stevie'ego Wondera, który przecież pierwszy wylansował ten hit, śpiewając I just called to say I love you. Cza, cza, cza. Czas na kolejną nowość z radiem Gra na wakacjach. Historia się powtarza. 13 lat temu zrobili If I Love Myself. Mamy 2026 wakacje i DJ Alesso wraca z ekipą One Republic. Polecam wam taką nowość. In Your Eyes.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: gdy jest już ciemno, to też jest przebojowo. Zespół Fil w Radiu Gra. Teraz muzyczna zagadka. Numer, który za rok będzie mieć już 10 lat. Hit na wakacjach aż do dziś. No to może w podpowiedzi kilka faktów. W 2017 ukazał się remix z Justinem Bieberem. Była taka wersja. Piosenka była numerem 1 w ponad 40 krajach i spędziła 16 tygodni na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboardu. Był to również pierwszy od czasów Macareny, w większości hiszpańskojęzyczny utwór, który dotarł na szczyt tej listy przebojów, a później pojawiły się miliardy wyświetleń na YouTubie. Kto wiedział, że chodzi o Despacito? Za rok to już będzie 10 lat. Tak to szybko wszystko leci. Louis Fonsi i Daddy Yankee.
1: Fonsi! Chihuahua!

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: sama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.